krew. Ja lubię brać agiebą wierki, a brał mąny w kość. Tam, gdzie woda rysuje na ziemię kruki, ty zniszczysz, słyszysz, agiebą.